0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 czerwca. W 1441 roku działdowo przystąpiło do Związku Pruskiego. W 1932 roku urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim Mieczysław Jastrzębski został skazany na 4 lata więzienia i pozbawienie praw na 10 lat. Po apelacji wyrok obniżono do 2 lat z zaliczeniem aresztu. Aresztowano go podczas okręgowej konferencji Komunistycznej Partii Polski w Ciechanowie wraz z jej innymi uczestnikami. Po zwolnieniu został sekretarzem Komitetu Dzielnicowego KPP w Przasnyszu i członkiem Komitetu Okręgowego KPP Ciechanów Mława. W 1936 roku biskup chełmiński Stanisław Okoniewski został odznaczony wielką wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na polu pracy społecznej. W 1941 roku urodzony w Pułtusku kapitan Janusz Prawdzic-Szlaski uciekł z tak zwanego Marszu Śmierci. Wrócił do Grodna, później do Warszawy, gdzie po rekonwalescencji wrócił do pracy w Związku Walki Zbrojnej. W 2013 roku Nagrodę Prześnika przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odebrał przedsiębiorca Andrzej Królikowski. W 2015 roku w Działdowie została odsunięta tablica pamiątkowa ufundowana z okazji 70. rocznicy śmierci Kurta Alfreda Obica, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, autora Dziejów Ludu Mazurskiego. W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w kajakarstwie w konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wyścigu, ponieważ na Pucharach Świata jeszcze nie czułam tego flowu i tego spokoju startowego.
2: Urodzili się. W 1875 roku w Jońcu w powiecie płońskim Władysław Wiśniewski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zmarł. W 1881 roku ksiądz Franciszek Klimek, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony w obozie koncentracyjnym KL Soldau, zginął w KL Dachau. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie rypińskim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego, w okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego, więziony i szykanowany za działalność rewolucyjną, po wojnie wicestarosta rypiński, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1947 roku w Romanowie w gminie Karniewo w powiecie makowskim Ryszard Załuska, samorządowiec, nauczyciel, w latach 2002-2006 prezydent Ostrołęki. Zmarli w 1906 roku Jadwiga Papi, urodzona w Strzegocinie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim, powieściopisarka i nowelistka, pisarka literatury dla młodzieży, publicystka, tłumaczka i pedagog. W 1919 roku ksiądz Adam Maciejowski, wikariusz m.in. w parafiach Przasnysz i Sierpc, kanonik honorowy kapituły kolegiackiej pułtuskiej, poeta, pisarz, kilka jego wierszy nawiązuje do pobytu w Przasnyszu. W 1979 roku ksiądz Mieczysław Manikowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1989 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Tomczyk, członek korporacji Mazowia, ordynator oddziału chirurgicznego w szpitalu miejskim w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1994 roku w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga ksiądz Eugeniusz Wiśniewski, misjonarz, budowniczy kościoła Świętej Klary w Kinszasie, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 1997 roku Stanisław Ćwikliński, jedyny ocalały z rodziny Ćwiklińskich, zamordowanej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas tak zwanego wyzwalania Lidzbarka w powiecie działdowskim przez Sowietów. W 2002 roku Tadeusz Kocięcki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do pracy przymusowej.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym w tym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Początek wakacji. Sprawdzimy, czy region jest gotowy na ten gorący okres. Wsiądziemy również do pociągu słonecznego, którym wybierzemy się nad morze. A na koniec zaprosimy na Mazopiknik. Tym razem widzimy się w Somiance. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Jak co roku na początku wakacji, samorząd Mazowsza apeluje o bezpieczny odpoczynek nad wodą. W ubiegłym roku w akwenach na terenie województwa mazowieckiego utonęło 30 osób. Najczęstszymi przyczynami takich tragedii są alkohol i brawura, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie.
3: Aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
2: Najlepiej wybierajmy miejsca do kąpieli, gdzie są ratownicy, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Wchodzić do wody tam, gdzie mamy rzeczywiście zabezpieczenie ratownicze, gdzie mamy przygotowane do tego akweny, sprawdzone przez ratowników wodnych.
2: Na terenie Mazowsza, nad zbiornikami wody, gdzie dochodziło do największej liczby wypadków, postawiono tak zwane czarne punkty. Są to tablice, które mają ostrzegać przed niebezpieczeństwem, podkreśla członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: 114 oznaczonych czarnych punktów. One przynoszą też bardzo fajne efekty. Podpowiadamy, ale też przede wszystkim ta edukacja, która jest prowadzona dla osób oznaczeniem tych miejsc, też wskazuje na to, że jest niebezpiecznie i ludzie najczęściej już nie wchodzą w tych miejscach.
2: Na pomoc samorządu mogą liczyć lokalne WOPR-y. W tym roku w ramach działania Ratownictwo i Ochrona Ludności wsparcie w wysokości blisko 1 400 000 zł trafi do 15 organizacji z całego Mazowsza.
1: W drodze.
2: Pociąg słoneczny powraca na tory. Tradycyjnie pod koniec czerwca skład Kolei Mazowieckich ze stolicy zawiezie pasażerów do Ustki. Natomiast słoneczny BIS będzie woził pasażerów z Warszawy do Gdyni. Przejazdy te zawsze cieszą się dużą popularnością, mówi Donata Nowakowska z Kolei Mazowieckich.
6: Nieodłącznym atutem pociągu słoneczny i słoneczny BIS jest atrakcyjny czas przejazdu, stosunkowo atrakcyjna cena, a także podróż w klimatyzowanych piętrowych wagonach. Szczegółowe informacje i rozkład jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
2: Oba połączenia będą dostępne dla pasażerów do końca wakacji, czyli do poniedziałku 31 sierpnia.
1: Co w naszym regionie?
2: Wakacje to czas odpoczynku. Zapytaliśmy marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika oraz członkinię zarządu województwa mazowieckiego Annę Brzezińską, gdzie na Mazowszu warto się wybrać, aby zregenerować siły.
7: Piękny jest świat, piękna jest Europa, ale najpiękniejsze jest Mazowsze. Warszawa, te wiele, wiele wspaniałych miejsc, które możemy odwiedzić. Zapraszamy, spędzajcie wakacje na Mazowszu.
8: Zachęcamy Was do odwiedzenia naszych instytucji kultury, muzeów, ale także skansenów. Na Mazowszu mamy bardzo dużo miejsc, które warto odwiedzić.
2: Udanych wakacji życzy również przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji i Szkolnictwa Wyższego Magdalena Nowacka.
9: Wakacje przede wszystkim życzymy tego, żeby młodzież wypoczęła. No i nauczycielom tego spokoju życzymy, żeby wypoczęci wrócili od września do pracy. Ale przede wszystkim młodzieży życzymy to samo tego, żeby bezpiecznie te wakacje spędzili, tak, żeby uważali na siebie i żeby korzystali z tych uroków tego, że to po prostu lato.
2: Do życzeń przyłącza się również redakcja Co słychać na Mazowszu?
1: Warto wiedzieć.
2: A teraz propozycja dla mieszkańców Legionowa i okolic. W sobotę 27 czerwca w Starostwie Powiatowym w Legionowie odbędzie się akcja Dobry Wzrok Mazowszan. Badania oczu będą przeprowadzane na specjalistycznym sprzęcie medycznym w kierunku cywilizacyjnych chorób oczu, mówi członkini zarządu województwa mazowieckiego Anna Brzezińska.
5: Niestety zbyt późno zostają wykrywane pewne choroby oka, a to utrudnia też i wydłuża same już leczenie. Żeby też wyjść naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, żeby ten wzrok u mieszkańców Mazowsza poprawić, Legionowie, już mieszkańcy Legionowa i powiatu legionowskiego będą mogli zbadać swój wzrok, tak żeby czuli się zaopiekowani, żeby mieli tą możliwość bezpłatnego badania i skorzystania z tych badań właśnie tutaj.
2: Bezpłatne badania odbędą się w sobotę, 27 czerwca w godzinach od 9 do 16 w auli w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie przy ulicy Generała Władysława Sikorskiego 11.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem wydarzenie odbędzie się w Somiance. Na uczestników czeka wiele atrakcji, mówi zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
10: Będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej, Gwiazda Wieczoru, Bednarek.
2: Mazopiknik odbędzie się w sobotę, 27 czerwca w Somiance na Placu Targowym za Urzędem Gminy przy ulicy Armii Krajowej 10.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
11: Reklama. Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
12: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
13: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
14: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
15: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Zaczął się pierwszy weekend wakacji, a razem z nim ekstremalne upały. 200 umów dotyczących odbudowy Ukrainy na konferencji w Gdańsku. Są już świeże jagody, na początek drogo, ale z biegiem lipca powinno być coraz taniej. Agnieszka Trojanowska, BIS. Pierwszy weekend wakacji będzie ekstremalnie gorący. Dziś ma być na termometrach około 35 stopni, jutro około 40. Na drogach wyjazdowych z większych miast ruch większy dziś niezwykle. Pytamy kierowców, jak sobie radzą z takimi temperaturami.
3: Dobra klimatyzacja i cień, nie?
4: Pana nabita działa, czy ciężko?
3: Nie, to jest bleska podstawowa, także tutaj jest męka pańska, nie?
5: Póki jedziesz w korku, można wszystkie szyby w dół. Muzyka na full, jedziemy.
6: Cały głośnik wielki z tyłu. On wzbudza nam fale, no to fale będą nam zmieniały przepływ powietrza, co powoduje, że będzie chłodniej, więc jakby jest odpowiednio.
4: Studiujesz fizykę?
6: Ja nie studiuję nic.
2: Jutro ma być jeszcze goręcej, ochłodzenie przyjdzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Na A1 prowadzącej z południa do Trójmiasta w ten weekend bramki mogą być czasowo otwierane bez opłat, jeśli zrobi się korek co najmniej 25-minutowy. Przejazd będzie otwierany na pół godziny, by rozładować zator. Chodzi o to, byśmy nie stali zbyt długo w korku na pełnym słońcu. Tak będzie na wszystkich odcinkach między Gdańskiem a Toruniem. Pomimo upału system elektroenergetyczny pracuje stabilnie i bezpiecznie, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Jesteśmy przygotowani na upały, dodają przedstawiciele polskich sieci elektroenergetycznych. Blisko 200 umów, porozumień i listów intencyjnych podpisano w Gdańsku na konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Wczoraj konferencja się zakończyła. W spotkaniu uczestniczyły delegacje kilkudziesięciu państw i organizacji międzynarodowych. Ruszył sezon jagodowy. Ceny na razie są wysokie. Za kilogram owoców w skupie trzeba zapłacić od 35 do nawet 60 zł. Mówi sprzedawca pan Rafał, który przekonuje, że sezon jagodowy powinien być udany.
7: Jeżeli pogoda nie pasuje, to myślę, że jagody będzie dużo, ponieważ było dosyć dużo deszczu, a teraz przyszło ciepło i jagoda się dobrze rozwijała. To dopiero się zaczyna sezon.
2: Sezon potrwa zwykle do sierpnia, a ceny jagód powinny zacząć spadać w połowie lipca.

0: Aisha, Aisha, écoute-moi.
1: Reklama.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
4: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
1: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
4: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Reklama.
2: Radio 7.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.
4: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polacy mieszkający w Wenezueli apelują do rządu o pomoc. Fala upałów przetacza się przez Polskę, są niebezpieczne. Trwa eksperymentalny spektakl Magdaleny Cieleckiej w Poznaniu, 24-godzinny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jesteśmy pozostawieni na pastwę losu, mówi Polka mieszkająca w Wenezueli. Kraj zmaga się teraz ze skutkami katastrofalnych trzęsień ziemi, a na liście osób poszukiwanych jest ponad 50 tysięcy nazwisk. Katastrofa dotknęła też Polaków na co dzień mieszkających w Wenezueli. Jak mówi reprezentantka ze Stowarzyszenia Polaków, ich los nie interesuje władz w ojczyźnie, a sytuacja na miejscu jest fatalna, dlatego proszę o pomoc.
3: Diaspora polska jest tu dosyć liczna, ucierpieliśmy materialnie, również nie mamy dostępu do służby zdrowia, do lekarstw.
2: W Wenezueli na stałe mieszka około 1000 Polaków. Przez Polskę przechodzi fala upałów. Szpitale pracują w stanie podwyższonej gotowości. Na zachodzie temperatura w ciągu dnia może sięgać 40 stopni, a przed nami też rekordowo ciepłe wieczory i poranki. Przy takiej pogodzie narażeni jesteśmy na skrajne wyczerpanie, mówi neurolog profesor Konrad Rejdak.
4: To wiąże się z nudnościami, wymiotami. Następnie te osoby są mało reaktywne, zapadają z reguły w sen, mogą wystąpić drgawki, no i oczywiście wtedy głęboki stan nieprzytomności i już ciężkie uszkodzenie mózgu.
2: Lekarze do znudzenia przypominają, że w upały powinniśmy dużo pić i nawet w cieniu nosić czapkę. Kolejna tragedia nad wodą. Prokuratura bada okoliczności śmierci 8-latka, który utonął w Zwoleniu na Mazowszu. Chłopiec został wyłowiony z tamtejszego zalewu. Pomimo reanimacji jego życia nie udało się uratować, mówi Katarzyna Słek z policji w Zwoleniu.
5: Na kąpielisku obowiązywał całkowity zakaz kąpieli. Dziecko pod opieką ojca miał w organizmie ponad 0,5 promila alkoholu.
2: Tylko od początku czerwca w Polsce utonęły 32 osoby. Trwa 24-godzinny spektakl Magdaleny Cieleckiej na festiwalu Malta w Poznaniu. Aktorka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn z castingu, mówi artystka.
6: Z pewnymi osobami będzie łatwiejszy, z innymi mniej. Coś będzie mi się po prostu po ludzku bardziej, będzie mi się z nim lepiej grało, będę czuła większy flow. Biorę to na klatę po prostu.
2: Widzowie mogą przychodzić i wychodzić w dowolnym momencie spektaklu.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 czerwca. W 1441 roku działdowo przystąpiło do Związku Pruskiego. W 1932 roku urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim Mieczysław Jastrzębski został skazany na 4 lata więzienia i pozbawienie praw na 10 lat. Po apelacji wyrok obniżono do 2 lat z zaliczeniem aresztu. Aresztowano go podczas okręgowej konferencji Komunistycznej Partii Polski w Ciechanowie wraz z jej innymi uczestnikami. Po zwolnieniu został sekretarzem Komitetu Dzielnicowego KPP w Przasnyszu i członkiem Komitetu Okręgowego KPP Ciechanów-Mława. W 1936 roku biskup chełmiński Stanisław Okoniewski został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na polu pracy społecznej. W 1941 roku urodzony w Pułtusku kapitan Janusz Prawdzic-Szlaski uciekł z tak zwanego Marszu Śmierci. Wrócił do Grodna, później do Warszawy, gdzie po rekonwalescencji wrócił do pracy w Związku Walki Zbrojnej. W 2013 roku Nagrodę Przaśnika przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odebrał przedsiębiorca Andrzej Królikowski. W 2015 roku w Działdowie została odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana z okazji 70. rocznicy śmierci Kurta Alfreda Obica, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, autora Dziejów Ludu Mazurskiego. W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w kajakarstwie w konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Bardzo, bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wyścigu, ponieważ na Pucharach Świata jeszcze nie czułam tego flowu i tego spokoju startowego.
2: Urodzili się. W 1875 roku w Jońcu w powiecie płońskim Władysław Wiśniewski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zmarł. W 1881 roku ksiądz Franciszek Klimek, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony w obozie koncentracyjnym KL Soldau, zginął w KL Dachau. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie rypińskim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego, w okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego, więziony i szykanowany za działalność rewolucyjną, po wojnie wicestarosta rypiński, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1947 roku w Romanowie w gminie Karniewo w powiecie makowskim Ryszard Załuska, samorządowiec, nauczyciel, w latach 2002-2006 prezydent Ostrołęki. Zmarli w 1906 roku Jadwiga Papi, urodzona w Strzegocinie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim, powieściopisarka i nowelistka, pisarka literatury dla młodzieży, publicystka, tłumaczka i pedagog. W 1919 roku ksiądz Adam Maciejowski, wikariusz m.in. w parafiach Przasnysz i Sierpc, kanonik honorowy kapituły kolegiackiej pułtuskiej, poeta, pisarz, kilka jego wierszy nawiązuje do pobytu w Przasnyszu. W 1979 roku ksiądz Mieczysław Manikowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1989 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Tomczyk, członek korporacji Mazowia, ordynator oddziału chirurgicznego w szpitalu miejskim w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1994 roku w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga ksiądz Eugeniusz Wiśniewski, misjonarz, budowniczy kościoła Świętej Klary w Kinszasie, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 1997 roku Stanisław Ćwikliński, jedyny ocalały z rodziny Ćwiklińskich, zamordowanej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas tak zwanego wyzwalania Lidzbarka w powiecie działdowskim przez Sowietów. W 2002 roku Tadeusz Kocięcki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do pracy przymusowej.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.

0: Jest godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dziewczynka pogryziona przez psy w poważnym stanie trafiła do szpitala. Rośnie bilans ofiar trzęsień ziemi w Wenezueli. To już 1000 osób. Polska malinową potęgą, Europa i cały świat zajadają się naszymi malinami. Agnieszka Trajanowska, BIS. 8-latka została pogryziona przez psy w Sosnowcu, Dańdówce. Dziecko w stanie poważnym trafiło do szpitala. Poszkodowany jest również ojciec, który próbował własnym ciałem zasłonić córkę. Do tragedii doszło wczoraj wieczorem. Mężczyzna wraz z dwiema dziewczynkami przyszedł na teren firmy w Sosnowcu, w której pracuje, aby nakarmić przebywające tam zwierzęta. Rodzinie pomogli przypadkowi świadkowie ataku. Następnie decyzją lekarza weterynarii przetransportowano zwierzęta na obserwację w schronisku. Prawie 1000 ofiar śmiertelnych, tysiące rannych i dziesiątki tysięcy zaginionych to najnowsze bilansy dwóch trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby nie mają wątpliwości, że liczba zabitych będzie rosnąć. Z całego świata płynie pomoc humanitarna dla poszkodowanych, ale nie ułatwia jej uszkodzone w wyniku trzęsienia największe lotnisko w kraju. Największe zniszczenia są w stanie La Guardia, gdzie katastrofa dotknęła około 70 tysięcy rodzin. Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Europa znów na celowniku Donalda Trumpa. Prezydent USA grozi 100% cłami i zapowiedział, że obejmą one wszystkie towary z państw, które wprowadzą podatek od usług cyfrowych dla amerykańskich gigantów technologicznych. Więcej o tym nasz reporter Marcin Starzec.
3: Trump ogłosił, że nowe cła zastąpią dotychczasowe umowy handlowe i będą odpowiedzią na plany opodatkowania firm takich jak Google, Apple, Meta czy Amazon. Sam moment gruźb ze strony Waszyngtonu też nie wydaje się przypadkowy, bo spór wybuchł tuż przed planowanym porozumieniem handlowym między USA i Unią Europejską. Komisja Europejska odpowiada, że podatki cyfrowe nie dyskryminują amerykańskich firm, a jeśli Biały Dom wprowadzi nieuzasadnione zdaniem komisji restrykcje, Unia zareaguje szybko, choć nadal liczy na wypracowanie wspólnego rozwiązania.
2: Niemal co druga malina w Europie to malina z Polski. Nasz kraj jest liderem na rynku malin w Unii Europejskiej. Jest też piątym producentem tych słodkich owoców na świecie. Polskie maliny trafiają na eksport głównie w postaci mrożonek. Szczyt sezonu malinowego dopiero przed nami na przełomie lipca i sierpnia.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
6: Tu Radio 7.
7: Radio 7.
8: This is the story of El Luto. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905. Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żuromienie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792-360-360. 792-360-360.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
4: Zbliża się godzina 11.
5: To są wiadomości Radia 7.
6: W rękach policji jest już internauta, który miał grozić prezydentowi. Znów niespokojnie na Bliskim Wschodzie, Iran odpowiada i atakuje. Pociągi zmniejszą prędkość z powodu dotkliwych upałów. Agnieszka Trojanowska, BIS. Zielonogórscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który miał grozić prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Groźby miał wypisywać na jednym z kanałów internetowych. Policja uznała to za groźby pozbawienia życia. To 36-letni obywatel Ukrainy. Jeszcze dziś ma zostać doprowadzony do prokuratury. Grozić mu może kara od grzywny do ograniczenia lub pozbawienia wolności do 2 lat. Dziesiątki tysięcy zaginionych, prawie 1000 ofiar śmiertelnych i 1000 rannych to skutek 2 trzęsień ziemi w Wenezueli. Służby pracują tam na pełnych obrotach. Pomoc humanitarna płynie z całego świata, a wśród ocalałych trwa dramatyczne oczekiwanie na wiadomości od bliskich.
7: Dziękujemy Bogu, że żyjemy, ale są tu rodziny, które wciąż nie mogą odnaleźć swoich dzieci.
6: Wczoraj Wenezuelę nawiedziły kolejne wstrząsy, co dodatkowo utrudnia akcję ratunkową. Kolejne tarcia na Bliskim Wschodzie. Iran zaatakował cele powiązane z siłami USA w odpowiedzi na amerykańskie uderzenia w miejsca składowania irańskich pocisków rakietowych i dronów oraz nadbrzeżne stacje radarowe. Donosi Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Teheranie. Władze Iranu nie sprecyzowały, jakie cele zostały zaatakowane, ani nie ujawniły ich lokalizacji. Pierwszy weekend wakacji z upałem, jakiego dawno nie mieliśmy w Polsce, to wyzwanie nie tylko dla ludzi, ale także dla psów i kotów. Warto zaplanować godzinę spacerów, radzi Agata Borucka z działu edukacji warszawskiego ZOO.
8: Czyli między godziną 11 a 15, więc jeśli wychodzimy na spacer, to niech to będzie taki spacer, nazwijmy to, techniczny. Natomiast kluczem w walce z upałami albo przetrwaniem upałów jest picie, woda. I to jest podstawa.
6: Jutro temperatury przekroczą miejscami nawet 40 stopni, dziś do 38. Upały powodem zwalniających pociągów. Od dziś składy przejeżdżające przez regiony Słowacji, w których obowiązują najwyższe alerty dotyczące wysokich temperatur, będą musiały zwolnić do 80 km na godzinę. Może to doprowadzić do opóźnień, w tym pociągów jadących do Polski lub z naszego kraju. Na słowackie tory wyruszyły specjalne patrole monitorujące zagrożone odcinki. Miejscami szyny są pokrywane specjalną powłoką, która odbija promieniowanie słoneczne i pomaga obniżyć temperaturę.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraina prowadzi operację skłonienia Rosji do zakończenia wojny. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw. Upał nie ostrasza amatorów wody i gór. Należy szczególnie ostrożnie odpoczywać w tych dniach ze względu na upały. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina rozpoczęła 40-dniową operację, która ma skłonić Rosję do zakończenia wojny. Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował właśnie o uderzeniu w zakład Titan Barikady w Wołgogradzie. To według Zełenskiego kluczowy element kompleksu zbrojeniowego Rosji. Atak skutkował pożarem na terenie przedsiębiorstwa. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie. Iran poinformował o odwetowych atakach na cele powiązane z siłami USA. To odpowiedź na amerykańskie naloty na irańskie składy rakiety, dronów i stacje radarowe. Do eskalacji doszło mimo obowiązującego zawieszenia broni między obu państwami. Ruszyły wakacje, a wraz z nimi wakacyjne wyjazdy. Dziś tankowanie na stacjach droższe niż w ostatnich dniach. Wzrosły ceny maksymalne dla wszystkich rodzajów paliw w porównaniu z piątkiem do poniedziałku włącznie. Litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł i 2 grosze. Benzyny 98 6,70, a za diesla płacimy dziś maksymalnie 6,17. Policja apeluje o czujność nad wodą. Minionej doby w Polsce utonęły 2 osoby. Bilans ofiar kąpieli wodnych rośnie. Od 1 czerwca utonęły już 34 osoby. Woda przyciąga tłumy szukających ochłody. W trakcie zapowiadanych na dziś i jutro upałów z racji rozpoczynających się wakacji nie brakuje też chętnych na wycieczki w góry. Do takiej wyprawy, gdy termometry wskazują ponad 30 stopni, należy się szczególnie dobrze przygotować i zabrać wodę, ale ważna jest jej jakość, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
3: Pamiętajmy o tym, że musimy wziąć wodę mineralną, która jest średnio lub wysoko zmineralizowana, która we właściwy sposób nawodni nasz organizm, żeby taka wycieczka nie skończyła się odwodnieniem, no bo to niestety skutki takiego czegoś mogą być tragiczne.
2: Przy takich upałach można zabezpieczyć się w tabletki elektrolitowe, które wystarczy rozpuścić w małej ilości wody, bądź specjalne napoje izotoniczne w formie proszku. Jeśli już ktoś wybiera się w góry, to najlepiej wcześniej rano lub odłożyć wycieczkę na chłodniejszy dzień.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na Krajową i Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych oraz Klubową Wystawę Terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
3: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
1: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
3: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
4: Tu Radio 7.
5: Radio 7.
6: This is the story of my baker.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Milion Europejczyków doświadczył dziś bardzo wysokich temperatur. Powiemy też o efektach konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Przed nowym młodzieżowym trendem w internecie przestrzega Kids Alert. Agnieszka Trojanowska-Bis. Temperatury powyżej 35 stopni doświadczą dziś co najmniej 193 miliony osób w Europie. Agencja AFP wyliczyła, że do takich ekstremalnych doświadczeń doprowadzi fala upałów przesuwająca się na północny wschód Europy. Fala upałów już w Polsce jest. Cały kraj objęty jest dziś ostrzeżeniami. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obowiązują w regionach północnych i na krańcach południowych. Pozostała część Polski jest objęta najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia. Najwyższe temperatury prognozowane są jutro. Termometry mogą pokazać nawet 40 stopni Celsjusza. Po śmierci pacjenta, który na szpitalny SOR trafił ze zwichniętym barkiem, prokuratura powoła zespół biegłych, którzy ocenią prawidłowość działań personelu szpitala w Radomiu. Pacjent ostatecznie zmarł po miesiącu w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Kluczowe dla śledztwa będzie ustalenie, czy w mazowieckim szpitalu specjalistycznym nie doszło do poważnych uchybień w opiece. Zakończyła się konferencja o odbudowie Ukrainy w Gdańsku. Podpisano niemal 200 porozumień o wartości 10 miliardów euro, w tym 15 między Polską a Ukrainą. Dyrektor Aspen Institute Bartłomiej Kot, jeden z uczestników wydarzenia, mówi o wpływie konfliktu dyplomatycznego między Warszawą a Kijowem na rozmowy w Trójmieście. Jego zdaniem w wielu przypadkach był to temat tabu.
3: Biznes i przedstawiciele biznesu są dużo bardziej po prostu pragmatyczni od polityków, którymi rządzi na pewno nastrój elektoralny. I ten wątek oczywiście przejawiał trochę jako taki bardziej wątek tabu, to znaczy nikt na poważnie, otwarcie nie chciał o tym rozmawiać.
2: Jednym z sukcesów konferencji w Gdańsku, zdaniem Bartłomieja Kota, jest list intencyjny czterech największych polskich grup energetycznych o skoordynowanej odbudowie i modernizacji zniszczonej infrastruktury energetycznej Ukrainy. Ruszyły wakacje, ale dla rodziców to czas nowych wyzwań. Eksperci radzą, by rodzice nie brali urlopu od wychowania i by byli czujni. Pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół inicjatywy Kids Alert przestrzegają przed nowym trendem w internecie, który może kończyć się tragedią. Dzieci rozpędzają karuzele na placach zabaw za pomocą hulajnóg elektrycznych. Kids Alert ostrzega, że zabawa prowadzi do ciężkich urazów głowy i kręgosłupa. Ratownicy medyczni mówią o rosnącej liczbie przypadków, gdy nastolatkowie wymagają interwencji medycznej po takiej aktywności.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.

0: Reklama. Tadek Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Summertime.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Obława za nożownikiem zakończona. Mężczyzna zaatakował własną rodzinę. Wypadki i korki na drogach prowadzących nad morze. Dziś siatkarskie starcie Polski i Niemiec. Stawką jest finał. Agnieszka Trojanowska, BIS. Policja zatrzymała nożownika, który ranił dziś mężczyznę w Łękawicy w powiecie wadowickim. Do ataku doszło podczas rodzinnej awantury. Nożownik uciekł do lasu, a policja wszczęła alarm i zaangażowała wielkie siły. Mężczyzny poszukiwali mundurowi z psami tropiącymi z powietrza. Teren przeczesywały drony i załoga policyjnego śmigłowca. To właśnie ona jako pierwsza wypatrzyła mężczyznę, mówi Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
3: Gdy namierzyli tego mężczyznę w Masywie Leśnym, podali informacje bezpośrednio do funkcjonariuszy, którzy przeczesywali lasy na ziemi.
2: A ci dokonali zatrzymania. Jeszcze dziś mężczyzna ma zostać przesłuchany. 48-latek jest ranny, dlatego póki co trafił pod opiekę lekarzy. Około 16 km ma zator na autostradzie A6 w kierunku Świnoujścia, informuje Generalna Dyrekcja Dróg. To dlatego, że Polacy ruszyli dziś gremialnie nad morze. Na drogach prowadzących na północ Polski doszło też do kilku kolizji. Między innymi po wypadku na S3 zamknięta jest jezdnia w kierunku Szczecina. Wyznaczono objazd. Dwóch żołnierzy jest rannych w wypadku wojskowej ciężarówki, która uderzyła w przydrożne drzewo w Warmińsko-Mazurskiem. Przed południem na lokalnej drodze koło Dobrego Miasta między Jesionowem a Orzechowym ciężarówką podróżowało dwóch żołnierzy. Obaj zostali zabrani do szpitala. Polsko-niemiecki pojedynek czeka kibiców na siatkarskim parkiecie w Gliwicach w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przystąpią do swojego 7. pojedynku w tym sezonie. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia mają na koncie 4 zwycięstwa i 2 porażki i na razie są pod kreską. Zajmują 8. miejsce, ostatnie, które nie daje awansu do decydującej fazy rozgrywek. Niemcy wygrali połowę dotychczasowych spotkań, ale mają też swoje problemy, o czym mówi asystent trenera reprezentacji Polski Marcin Nowakowski.
4: Największym brakiem w tej chwili jest brak rozgrywającego, pierwszego, Tilego z Olsztyna. Natomiast jest to zespół bardzo dobrze przyjmujący.
2: Każde zwycięstwo jest na wagę złota, jeśli chcemy zapewnić sobie miejsce w turnieju finałowym. Początek meczu o 17.00.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Będzymin, ulica Morgowa 14.
0: Reklama.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Woda niezdatna do kąpieli w trzech kąpieliskach w północnej Polsce. Obcokrajowcy są wśród ofiar podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli. Jeszcze dwie godziny na scenie z 24 gra Magda Cielecka. Aktorka zdecydowała się na eksperyment. Agnieszka Trojanowska-Bis. Trzy kąpieliska w północnej Polsce są dziś zamknięte z powodu zakwitu sinic i zanieczyszczenia mikrobiologicznego. W województwie pomorskim czerwona flaga powiewa na kąpielisku Gdynia Śródmieście oraz na kąpielisku Sopot Łazienki Południowe 1. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli wprowadzony po wykryciu bakterii E. coli utrzymuje się na kąpielisku Kamp Drawa na jeziorze Żerdno. Na pozostałych kąpieliskach zarówno nad Bałtykiem, jak i nad jeziorami woda jest zdatna do kąpieli. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS. Dziś nad wodą tłumy Polaków szukających ochłody sprawdziły się zapowiedzi synoptyków. Jest naprawdę gorąco. Instytut Meteorologii oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydały ostrzeżenia na najbliższe dni przed upałem dla całego kraju. Temperatury w dzień wyniosą do 42 stopni, a w nocy do 24. Fala upałów to test dla polskiej energetyki, ale jak zapewnia prezes polskich sieci elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski, nie ma zagrożenia dla dostaw prądu. Jak tłumaczy, w czasie takiej pogody pomaga mniejsze weekendowe zużycie energii i wysoka produkcja energii z fotowoltaiki.
3: Są odnawialne źródła energii i to, że mamy w ciągu dnia zawsze lekko nadwyżkę energii pochodzącą właśnie z fotowoltaiki. 27 gigawatów mocy, może to niewiele wszystkim mówi, ale to jest prawie dwa razy tyle, ile nam jest potrzebne w trakcie weekendu.
2: Szef PSE zapewnia też, że w poniedziałek w momencie powrotu do pracy i na przykład masowego włączenia klimatyzatorów w biurach w całej Polsce nie powinno dojść do przeciążeń sieci. Co najmniej 44 obcokrajowców zginęło w podwójnym trzęsieniu ziemi, które nawiedziło Wenezuelę. Wśród ofiar śmiertelnych znajdują się obywatele państw Europy, ale ofiar może być więcej, bo tylko Portugalia i Hiszpania podają, że zaginionych jest ponad 200 obywateli tych dwóch państw, którzy byli w Wenezueli w chwili kataklizmu. Trwa eksperyment teatralny The Second Woman, czyli 24-godzinny spektakl, podczas którego Magdalena Cielecka odgrywa tę samą scenę z setką mężczyzn, którzy nie są aktorami, a wyłonieni zostali w castingu. To eksperymentalne, także dla aktorki doświadczenie potrwa jeszcze dwie godziny w ramach Malta Festival.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502-130-405. 502-130-405.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507-564-487. 507-564-487.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818. Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
1: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
3: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Internauta usłyszał zarzuty zagrożenie polskiemu prezydentowi. Praca zdalna dla wszystkich w trakcie ważnego meczu w Meksyku. Miłośników kina zaprasza przez najbliższy tydzień Toruń. Agnieszka Trojanowska-Bis. 36-letni obywatel Ukrainy, który miał grozić śmiercią prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, został objęty policyjnym dochodzeniem i usłyszał zarzuty. Przekazali śledczy z zielonogórskiej prokuratury. Z obawy przed ucieczką albo matactwem policjanci wystąpili o zastosowanie wobec niego aresztu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Nie ma on stałego meldunku, a jego karta pobytu straciła ważność. Został zatrzymany w pracy. Teraz służby ustalają, czy przebywał w Polsce nielegalnie. Korki na drogach prowadzących nad morze nieco zmalały. Przed godziną 14 wznowiono ruch po wypadku na drodze S3 między Miękowem a Babigoszczą na trasach prowadzących nad morze, a 6 wciąż tworzą się jednak zatory, ale wielu urlopowiczów już dotarło na miejsce. Przypomnę, trwa pierwszy wakacyjny weekend. Katastrofa myśliwca MiG-29 na Ukrainie. Pilot zdążył się katapultować. To druga katastrofa samolotu wojskowego w tym kraju w ciągu niecałych 2 tygodni. Maszyna wykonywała zadania bojowe w obwodzie połtawskim na wschodzie kraju. Przyczyny zdarzenia bada specjalna komisja. Władze Meksyku wydały dekret wprowadzający pracę zdalną w najbliższy wtorek, w dniu meczu 1/16 finału piłkarskiego mundialu z działem reprezentacji tego kraju. Decyzja dotyczy pracowników firm państwowych w mieście Meksyk i obejmie także zawieszenie zajęć we wszystkich szkołach w stolicy, bo w Meksyku nauka jeszcze trwa. Meksyk, który wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i Kanadą organizuje tegoroczny mundial, w 1/16 finału zagra z 3. drużyną z grupy C lub E. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Ekwador. Polską stolicą kina w najbliższych dniach znów będzie Toruń. Przez tydzień potrwa 24. edycja festiwalu Bella Toffifest. Dla kinomanów to okazja do spotkania znanych twórców oraz obejrzenia ponad 130 filmów w najróżniejszych lokalizacjach.
3: Oczywiście w sali na Jordankach, w 4 salach w Cinema City, ale również w kinie plenerowym.
2: Mówiła Dorota Płoska-Grzybowska, producentka Bella Toffifest. Festiwal kina w Toruniu właśnie ruszył.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 czerwca. W 1441 roku Działdowo przystąpiło do Związku Pruskiego. W 1932 roku urodzony w Krasnosielcu w powiecie makowskim Mieczysław Jastrzębski został skazany na 4 lata więzienia i pozbawienie praw na 10 lat. Po apelacji wyrok obniżono do 2 lat z zaliczeniem aresztu. Aresztowano go podczas okręgowej konferencji Komunistycznej Partii Polski w Ciechanowie wraz z jej innymi uczestnikami. Po zwolnieniu został sekretarzem Komitetu Dzielnicowego KPP w Przasnyszu i członkiem Komitetu Okręgowego KPP Ciechanów Mława. W 1936 roku biskup chełmiński Stanisław Okoniewski został odznaczony Wielką Wstęgą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi na polu pracy społecznej. W 1941 roku urodzony w Pułtusku kapitan Janusz Prawdzic-Szlaski uciekł z tak zwanego Marszu Śmierci. Wrócił do Grodna, później do Warszawy, gdzie po rekonwalescencji wrócił do pracy w Związku Walki Zbrojnej. W 2013 roku Nagrodę Prześnika przyznawaną przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej odebrał przedsiębiorca Andrzej Królikowski. W 2015 roku w Działdowie została odsłonięta tablica pamiątkowa ufundowana z okazji 70. rocznicy śmierci Kurta Alfreda Obica, przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Związku Mazurów w Działdowie, autora Dziejów Ludu Mazurskiego. W 2019 roku urodzona w Nowym Dworze Mazowieckim Dorota Borowska zdobyła brązowy medal Igrzysk Europejskich w Mińsku w kajakarstwie w konkurencji C1 na 200 metrów.
3: Bardzo, bardzo się cieszę z tego dzisiejszego wyścigu, ponieważ na Pucharach Świata jeszcze nie czułam tego flowu i tego spokoju startowego.
2: Urodzili się. W 1875 roku w Jońcu w powiecie płońskim Władysław Wiśniewski, więzień niemieckich obozów koncentracyjnych KL Soldau w Działdowie i KL Auschwitz, gdzie zmarł. W 1881 roku ksiądz Franciszek Klimek, ofiara niemieckiego nazizmu, więziony w obozie koncentracyjnym KL Soldau, zginął w KL Dachau. W 1905 roku w Okalewku w gminie Świedziebnia w powiecie rypińskim Władysław Domagalski, pseudonim Kowal, działacz ruchu robotniczego, w okresie okupacji działał w Polskiej Partii Robotniczej na terenie powiatu rypińskiego, więziony i szykanowany za działalność rewolucyjną, po wojnie wicestarosta rypiński, odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 1947 roku w Romanowie w gminie Karniewo w powiecie makowskim Ryszard Załuska, samorządowiec, nauczyciel, w latach 2002-2006 prezydent Ostrołęki. Zmarli w 1906 roku Jadwiga Papi, urodzona w Strzegocinie w gminie Świercze w powiecie pułtuskim, powieściopisarka i nowelistka, pisarka literatury dla młodzieży, publicystka, tłumaczka i pedagog. W 1919 roku ksiądz Adam Maciejowski, wikariusz m.in. w parafiach Przasnysz i Sierpc, kanonik honorowy kapituły kolegiackiej pułtuskiej, poeta, pisarz, kilka jego wierszy nawiązuje do pobytu w Przasnyszu. W 1979 roku ksiądz Mieczysław Manikowski, proboszcz parafii pod wezwaniem Opatrzności Bożej w Wąpiersku w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim. W 1989 roku w Lidzbarku w powiecie działdowskim Edward Tomczyk, członek korporacji Mazowia, ordynator oddziału chirurgicznego w szpitalu miejskim w Lidzbarku w powiecie działdowskim. W 1994 roku w Kinszasie w Demokratycznej Republice Konga ksiądz Eugeniusz Wiśniewski, misjonarz, budowniczy kościoła Świętej Klary w Kinszasie, mieszkaniec Hartowca w gminie Rybno w powiecie działdowskim. W 1997 roku Stanisław Ćwikliński, jedyny ocalały z rodziny Ćwiklińskich, zamordowanej w niewyjaśnionych okolicznościach podczas tak zwanego wyzwalania Lidzbarka w powiecie działdowskim przez Sowietów. W 2002 roku Tadeusz Kocięcki, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, więzień niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Soldau w Działdowie, skąd został skierowany do pracy przymusowej.
4: Radio 7.

0: Reklama.
1: Tadex Mława. Instalacja i serwis klimatyzacji, wentylacji oraz pomp ciepła. 20 lat na rynku. To gwarancja solidnej instalacji. Działamy w promieniu 60 km od Mławy. Zadzwoń 609 874 769. 609 874 769. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
5: Radio 7.

0: Reklama. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na Krajową i Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych oraz Klubową Wystawę Terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama.
5: Tego się teraz słucha.
6: W regionie numer 1 Radio 7.
7: Zbliża się godzina 17.
0: To są wiadomości Radia 7.
8: Nie żyje 50-letni Polak zasłabł na plantacji w Belgii. Fale gorące odnotowują służby w całej Europie. Dziś ostatnie mecze grupowe piłkarskiego mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 50-letni pracownik z Polski zmarł podczas pracy w polu w belgijskiej miejscowości Zonnebeke we Flandrii Zachodniej. Do tragedii doszło wczoraj. Mężczyzna nagle źle się poczuł i stracił przytomność. Na miejsce wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji nie udało się go uratować. Ze względu na to, że do śmierci Polaka doszło w czasie wykonywania przez niego obowiązków służbowych, poinformowany o sprawie został inspektorat pracy w pobliskiej Gandawie. Okoliczności zgonu wyjaśnia biegły sądowy. Jedną z hipotez jest wpływ wysokiej temperatury na stan mężczyzny. Przez Europę przechodzi fala wysokich temperatur. W niektórych miejscach doszło do pobicia dotychczasowych rekordów czerwcowych pomiarów. 37,4 stopnia pokazały termometry w Słubicach na zachodzie Polski. Kolejne rekordy gorąca mają paść jutro. Ostrzeżenia najwyższego stopnia przed wysokimi temperaturami dla dużej części kraju obowiązują do poniedziałku. O nawet 20% więcej zgłoszeń odbiera obecnie dyspozytornia medyczna we Wrocławiu podczas tej fali upałów. Zbyt długie przebywanie na słońcu może skończyć się niebezpiecznym udarem cieplnym. Pierwsza pomoc w takich przypadkach to podanie wody do picia i przeniesienie do cienia, mówi ratownik medyczny Paweł Gawłowski.
9: Jeżeli to będzie pomieszczenie z klimatyzacją, to już jest super, bo takie już maksymalne przegrzanie organizmu jest to bezpośredni stan zagrożenia życia.
10: Kiedy dzwonić na 112?
9: Zaburzenia świadomości do utraty przytomności włącznie, zaburzenia mowy, dreszcze bądź drgawki. To są te objawy, kiedy bezwzględnie wzywamy już karetkę pogotowia.
8: W oczekiwaniu na medyków warto składać kluczowe miejsca, czyli karki i okolice pach. Ratownik podpowiada, aby położyć właśnie zimne butelki w te miejsca. Tymczasowo aresztowany został obywatel Ukrainy, który na kanale internetowym miał grozić śmiercią prezydentowi Polski Karolowi Nawrockiemu. 36-letni mężczyzna został zatrzymany w pracy, nie miał stałego adresu zameldowania. Służby sprawdzają, czy przebywał w Polsce legalnie. Trwa piłkarski mundial. Wieczorem i w nocy ostatnie mecze grupowe w USA, Kanadzie i Meksyku. Kibice zobaczą w akcji m.in. mistrzów świata, Argentyńczyków. Zagrają też reprezentacje Chorwacji, Gany, Panamy, Anglii, Portugalii i Kolumbii.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
5: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
6: Super ceny w spiżarni Smakosza. Cukier biały, kilogram 5 plus 5 gratis. Szynka wieprzowa, kilogram 9,99. Ogórki zielone, kilogram 3,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lirulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lirulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lirulinka, smak prosto z raju.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
5: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar hali w Małopolsce, dym widać z kilku kilometrów. Wakacje to czas niebezpiecznych eksperymentów, pojawił się nowy trend. W Trójmieście rusza budowa, powstaje nowa marina. Agnieszka Trojanowska-Bis. Z kilku kilometrów widać kłęby dymu w Małopolsce. To potężny pożar, który wybuchł w Mszanie Dolnej w powiecie limanowskim w Małopolsce. Płonie hala przy ulicy Orkana. Poszkodowana jest jedna osoba. Na miejsce ściągane są kolejne zastępy straży pożarnej. Dla kierowców to ważna informacja, bo w okolicy mogą być utrudnienia z dojazdem. Służby apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili z domów. Cała Europa jest w upałach. W Czechach padł rekord temperatury. Stacja pomiarowa w gminie Doksany na północnym zachodzie kraju zarejestrowała 40,6 stopnia Celsjusza. Dotychczasowy rekord był o 0,2 niższy i pochodził z sierpnia 2012 roku. Ale dzisiejszy rekord może długo nie przetrwać. Jutro w Czechach, ale i w całej Polsce temperatury mają jeszcze mocniej wzrosnąć. Eksperci alarmują. Nowy niebezpieczny trend przynosi się z internetu na polskie place zabaw. Chodzi o napędzanie małej karuzeli przy pomocy koła od hulajnogi elektrycznej. W mediach społecznościowych krążą nagrania z niebezpiecznych zabaw, na których widać rozpędzoną karuzelę, z której spadają dzieci. Skutki mogą być opłakane, mówi Dominika Buchholz z Kids Alert.
3: Dostaliśmy już informacje od lekarzy z SOR-u, z kilku szpitali, że coraz więcej dzieci trafia z takich wypadków właśnie do nich. Z bardzo poważnymi powikłaniami. No nie tylko są liczne złamania, ale także przeróżne krwiaki.
2: Zgodnie z przepisami dzieci poniżej 13 roku życia mogą korzystać z hulajnóg elektrycznych jedynie pod opieką dorosłych. Nadmorska część Gdyni staje się wielkim placem budowy. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Dzięki inwestycji reprezentatywna część Gdyni, którą stanowi skwer Kościuszki i molo południowe, czeka spektakularna metamorfoza.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
6: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Utrudnienia na Zakopiance po pożarze autobusu. Nowy rekord temperatury padł dziś w Niemczech, ale nie tylko. Kontrolę rowerów w Krakowie. Miasto funduje bezpłatny serwis i drobne naprawy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kierowcy jadący Zakopianką muszą liczyć się z utrudnieniami. Na jednym pasie ruchu w kierunku Krakowa na wysokości Mogilan doszło do pożaru autobusu. Najprawdopodobniej przegrzał się silnik pojazdu. Wszyscy pasażerowie samodzielnie opuścili autobus. Nikt nie odniósł obrażeń. Większość pasażerów stanowiły osoby pełnoletnie. To uczestnicy wycieczki z Kalwarii Zebrzydowskiej. Nowy rekord temperatury odnotowali Niemcy na wschodzie kraju w stacji pomiarowej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie. Termometry wskazały 41,5 stopnia Celsjusza. W kraju odwoływane są pociągi z powodu upału. Pod Berlinem popękała nawierzchnia autostrad. Dziś rekordową temperaturę zanotowali też Czesi, 40,6 stopnia. Dania informuje o rekordzie dla temperatury w czerwcu, to 37 stopni. W poprzednich dniach rekordy temperatury padały m.in. we Francji i Wielkiej Brytanii. Do Wenezueli docierają ratownicy z zagranicy. W ostatnich godzinach do dotkniętego trzęsieniem ziemi kraju dotarło 17 samolotów, którymi przyleciało ponad 1600 ratowników. Pomoc wysłały władze Salwadoru, Meksyku, Dominikany, Szwajcarii, Ekwadoru, Hiszpanii, Chile, Kolumbii i Stanów Zjednoczonych, a w drodze są ekipy z Holandii, Niemiec i Włoch. Podwójne trzęsienie ziemi, które nawiedziło w środę północną część Wenezueli, spowodowało rozległe zniszczenia m.in. w Caracas i leżące na północ od stolicy stanie La Guaira. Oficjalny bilans mówi o 920 zabitych i ponad 3000 rannych, ale według ekspertów rzeczywista liczba ofiar może być znacznie wyższa. Miejskie kontrole rowerów powróciły w Krakowie. W wybrane dni w kilkunastu lokalizacjach na terenie miasta można bezpłatnie sprawdzić stan techniczny jednośladu, a serwisanci w miarę możliwości usuną też drobne usterki, mówi Anna Majdecka z magistratu.
3: Kontrole stopnia zużycia klocków hamulcowych czy łańcucha, a to sprawdzenie innych elementów konstrukcyjnych, napompowanie opon, nasmarowanie łańcucha.
2: W tym roku kontrole w Krakowie potrwają do 20 września. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta.
1: Pogoda.
2: Jutro jeszcze goręcej, do 34, miejscami 39 stopni, a na zachodzie do 40, a miejscami nawet 42 stopni. Najchłodniej będzie na wybrzeżu i lokalnie w rejonach podgórskich, tam około 30 stopni. Niedziela ma być bezchmurna. Trochę chmur po południu, z których możliwe są nawet burze z przelotnym deszczem, lokalnie z gradem, możliwe na północnym zachodzie.
1: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.